elonge koki kobomba bolingo kasi kobomba mawate ibanga ata ezali kitoko ekoki koleka diama ya defo na valeur te koyo babotaki yo na liki ozalaki